Wiedel nasz jest cię, a tuż poladniemy hiżo na dżęsniże wiedro. Słonczko je runie hiżo skadzało, a niebiote barbi se tu budyszynie żółto, oranżety, różety, a tyż mudro fijałkojty. Krasne to spektakl zauszytnych tych kocisz, su nietko hiżo wotuczeni, aż sich tych kocisz nietko jeszcze łożu leża, co z tym namowiecz, nietko stanecz, a z woknem poladnecz. Dżęca w ostanie dale też swunczne, ale skierje w odmianie z mruczelami. Tu a tam może so dżęca biegu dnia też pokapać, nas w oczaku jaż wiele, a to przedusiem po południu, a też wieczor. Nietko runie mamy hiżo 12 stopniu tu budyszynie. W biegu dnia stupa żywe slibro na maksymalnie 17 do 21, to jest po takim kietro rozdzielne tu horny w Łużicy, a k tomu przyjdzie dżęca Witzig ze severa. Tisch jutze zmejeme, dosch swunza, alle tisch durch dem Rutschelo, wudze trochu czaptische, z 10 a 20 stopniemi.

0: Nalo pak bieza pieskečanski cuk kunz. Dobyło je mustwo z Wojerec, druhe miestno obsadzi zastupnistwo ze Skaskova a ceče wiesne kopanske mustwo z Ružanta. Wobdzieliło bieso jena cice či cukov, jeden menje hač loni. Úsledk testoveje kopanske ry od soboty, drevnica Radvo 1-0.
1: Športove úsledky mieje še za nas Jan Rehor.

0: Chor zakładnie szule Panczycy Kuku to runie bie, kotry się nam tu zaspiewał, ale też oni mają szako nietko prózdniny. Któż żenie prózdniny nie ma, przetoż co przeco nieszto stała, tak je wiezo z zastanikami, z policystami.
1: Policja z dzieli.
2: Wodowe hačenje postaraše so sobotu na 44-letne za svojim nakvadnim autom runje vosreč tvarnišča pola pošova prasne jemu v obruč. 4 hodine traješe pred hač, so tam zase nešto hibaše, auto drohu do behu dospone zaureč. Kečbu varnuje policija, vospet, a ne može s tem dočinič. Rentnorski porik skončin v okolo kamenca je si do teh pasli zalez po šokovem telefonače přisadži štaj 25 000 €. Neznači bih ju ju zazvonili a jim rekneli, zo je syn. Češke nezbožo zavinuval, a zo nebe treba u dojastva, milvoj 25 000 € kaucije zapfačič. Rentnori jim tole verjahu, a přepodaš, da je při durjach neznate mu tuto sumo penes. Policija naležne o to prosil, takim kriminelnim nevirič, što je štem pađe telefon z benem milion tež na blaku zaso požič, a policijo informuač. Neznači spytachu sobie wywodzie do bydlenia wiace swojebnoho domu łamać, tole so im nie poradzi, inajszym padzie szak so tole dola zaszlachci, neznači spytachu so do jedno dwu swojebnoho domu dostać, pokradnuchu z niego laptop, a pieniędzy szkoda cokonie 2500 €. A też we slepom bychu paduszy popuczu sobotu wieczor łamachu so do jedno swojebnoho domu a pokradnuchu z niego pieniędzy, dwaj laptopaj a jeden tablet, cukona szkoda 4000 €.

Spěšný raz přes Ranicu a Lutovač. To, šako si jacori minulých měsacách tak s tankovaním česky doživili a nazdunili, to pak je od dženstnějšího nimo. Krótko po půlnoci se pfačizny tyž česky zase povyšichu, přetož podpěra českého státa za tankovanie z dženstnějšího pondělu viac nedává, a s tym, co płaci za benzín a diesel, też pola susodu za so jeničce przez wiki postajuja tak szako je miastem pola nas niemskie też za so. Rabaty za tankowanie te bychu so w czeski hiżo aprilu zawiedli, przecież bychu wojny na Iran dla płaci zny naraz przez noc jasnie stupali. Płaci znu, kotruż czeski minionych miesacach za benzín a diesel miachu, te bychu też cele jasnie po tym, że jesmy tu niemskie płacili, z tym pak nietko kunc, czera jeszcze to płaczysze liter super benzina 43,57 czeskich kronu na liter, po takim niekak 1,86 €. A jak wiele nitko płaczy, to w internecie si nie możesz cała naczytać, czyli jest was niech tu runie czeskie popuczu. Niech nam rady pisa, aktualna płaczyzna benzina a tyw diesela by nas tu jara zajmowała. W miesiącach startno rabata w Czeskiej Republice by to tak, że zniży się dawk za czeriwo, za diesel wyczynie się to nieco 8 centów na liter, a kiedyż czeska finansna ministerka Alena Schillerowa praje, zubi start tak niekak 1 miliardu kronu każdy miesiąc z aprilasem, a to si tyż czeskie prostsze wiec dołalić nie może, wo dżęstniszego potekim. Krótko po północy by tak daleko, iż o wiec rabat na tankowanie, potuńczynie na tankowanie też czeski nie dała. Sztuśce po takim przez ranicu jecz zabytam tankował też o dżentniejszego zasa wiece płaci. Niekak 1,70 € szako by minnych tydzieniach tam.

0: Podziel tych, kiedy niemskie industrie dziewaja je tu chwilu tak niskie, każ zalszwych czasach letach nic. Tyż zakskie zubiachu tutym w obwuku był jeničkoho leta 10 tysac sobu dziewaczerio. A jak upada z tym naszym koncu Blanka?
1: Aj pono tomu leży liczba budyskim a zorskim w okresu w industrii dziewaczych nad związkom przeryskom, czytamy zakskich nuinach. Bertelsmannu a założba je tutun trend we swoim przepytowaniu zwiściwa, a to ma na jednej stronie z tym czynsz, dokież są paralelnie hinesze w obwuki rozrostli, ludzie po takim do hinesze szpantu też przyszli. Nelada na to od septembra 2024 do 2025 zubi przedziewacy przemysł o swobodnym starczy jenicy niedzie 7600 dziewacych w metalowej, elektro- a woclowej industrii. To zdzieli niemski związk dziewanistwu DGB w Sakskiej na bazie datu Związkowej Agentury za dzieło. Za Honiu Wóżicu podała Bertelsmannu a studia diferencjowane w opras. Zorolskim w okresu je liczba dziewaczerów niemale konstantna ostała. Związkowym przerysku je to dziewiatnacze w naszym końcu 22,3% aż też nastupa podzie k socjalnemu zaujeszczeniu winowatost nieprzystajnych uczyni liczba budyskim w okresu samo niemale 26%.
0: A to je, że tak chcesz, rekord przyrównaniu z Cywilizacyjną Republiką. A już no nieco pozytywno. Dalsze konkretne liczby czytacie dżęca w Sakskich Nowinach.

0: Z Buscha ziehe den Zellinoopschikat Kroschano Florian Zelnak a stirie den Philipp Schiemann. Priniras stieche pschi pobočnej linii nowe trener SJC Waldemar Adamowicz. Cečuru dnia dobechu Radworsce kopario przeciwo Nebelčanskim z 1-0. Rek R by Felix Bauch. W delnich Sulšecach by so sobotu Cilinie jednatko przewedło, na kotrymż by so tež wiesny kopanski cuk z Pieskec wobdzielił. Cilc Pieskečanu Krzeszczan Bimak.
1: Musło Pieskečanske, musło jole lica w nowej konstelacji, so przyzewili, a tež prynu runedom ju cicirali. Aj musło z posle letach tež dysa dys podla boli. Wszaka su Sulšečans naši przeczelio, šinu kuž leto tež na kopańcu, wola nas do Pieskec, a tak sme se te prajli, aj on to tak suše. Zomo koparo spiskec tež jo do Žulšec finžeme, a jojo nalada vopravča Rjana vedro posve, a sprečali mi takine event sobučin, što vopravčite ne rinčeš už muž. Kod sliče na meč.
0: V vosmi finalu pak beza Pieskečanski cuk Kunz. Dobevo je mustvo z Vojerec, druhe mestno obsadži zastupnistvo ze Skaskova a ceče vjesne koparske mustvo z Rožanta. V obdželivo beso jena cice či cukov, jeden menje hač loni. Uslit k testowej koparskiej ry od soboty, Drewnica Radwor 1-0.
2: Sportowe uslitki prezentowaše nam Jan Reho. Czesacz mięczy, no, do na po 8. 7.20. Dobaranie.

Stefanie Klosec spiewa szurnie Daj mi lubosć, a ja dam wam nitko protyczku, respektivnie terminy wam podam. Zatkulario prosia dżęca nadalcu stacju Beach Tour, a to do Radworja. Hacz kepi, czapka albo cylinder przyńczy waszym najrynszym kwobuku. Tak ryka dżęcniejszy motu wieczora. Na po szestczych zetkaja so mustwa, a od szestczych potom so raje. W Bieskicach może się wobydle Rio Jensa w wutwarie spiesznego interneta informować, a to wieczo w czestczych sportdomie za sportucu. Pod hułym niebiom film ladać, to może czy jutce a na donabudyskim rodzie. Na kulisy lecznego dziwadła zmija znowa wulku z czynowinu na twarienu. Jutce pokaza się francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. Tutem poda se Borik z postatych lit do dżęsniejszego czasa. A tyż dwaj pokiwaj za dzieci jeszcze mam. Z barbami z przyrody może se tutem mianujcy jutce Serbskim Szulskim Muzeum w Stroży zabierać, a to od dżesaczych do cioch. Komuż se jutce tak nie chodzi, tyż sztwórtk se samsym czasu z barbu z przyrody zabieraja. A do zaistwości podadza so dzieci jutce w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Z archeologiju cedza so od dwiemaj do na po czterech zabierać, a samo cylecz z kwokom a prokom. Może dzieci tam uspytać. Tak daleko k naszym pokiwam. Jeli zamaczy też wyliście pokiu za nas, z dzieci nam Jun rady, wiesny swiedzin, dołostwu swiedzin, zetkanie, sztośćysz przeco, naszej app MDR Serbia możecie dolepszy zywić.

0: Раз, два, чи! Жишик Радио! Оля ваш! Жишет се пастро!
1: Jo, szukne myszki w Lubiżisi Dialinin, to dokładnie słuchasz. Nasza myszka, ta w naszym czoinku, jo wielgin wacna. Znajesz o to? Myszek jej nicht ten pomagasz?
2: Jo raz było, a to jo już dawno, dawno. Mała mysz jo dwójko spała. Słońce jo ju ubożiło. Myszka zewa, a se uprzystrzyła. A pyn groni. Och, co se mnie pisz? Wena glida, a glida. Ali niżi nijo żedno mloko. Ach, se wena myśli. Ja pejdu kukruje. Ta mam loko. Vena jo kukruje. Luba krowa, mi co se pisz, daj mi mloko. Krowa przemysluje. Gaż coś mloko misz, daj mi czału. Misz glida, a glida. Ali niżi nijo żedna czała. Ach, se wena myśli, ja pejdu kwuce, tama czału. Wena żo kwuce. Luba wuka, mi co se pisz? A krua mam loko, ali wena co czału misz? Luba wuka, daj mi czału. Wuka przemysluje. Gaż coś czału misz, daj mi wedu. Misz glida, a glida, ali niżi nijo żedna weda. Ach, se wena myśli, ja pejdu krece, tama wedu. Wena żo krece. Luba rika, mi co se pisz? A krowa mam loko. Ali wena co czału misz? A łuka ma czału. Ali wena co wedu misz? Luba, Rika, daj mi wedu. Rika przemysluje. Klacz, klacz. Gaż coś wedu misz, zaspiewaj nieco. Misz se jaseli agroni. To ja megu. A pytom spiewa.
3: Każde miasteczko, jako gwizdki, na

0: myślę, są...
1: Nint ma myszka wedu. Myżek, luba rzeka. Myszka niaso wedu na wuku. Wuka se wiaseli a groni. Myżek za wedu. Nint może meja czała zasi rost. Za wedu dostania sztyke czału. Jasowa niaso myszka czału kukroje. Luba kroła, umasz czału, daj mi przosem mloko. Kroje czało swoży, a myszka dostanio mloko. Myżek za mloko, luba kroła. A wena se napijo mloka. Nint jo myszka spokojom.

0: Vinja tuchel u ta wielika tema w botach dubio w pszednik nimski eichenprozessionsspina, aber kotki EPS zabierio amte szczytario obswita a turystikario. Te gusenses tymi duikimi kesmami mogu ubojżować alergijske reakcje. A za te bome teken nisu dobre, mi kolega Grigor Klim jo pedał ze szczytariom pszira desbergo, to jo Jens Martin, predne pšašanje jo bylo, kaka jo aktualna situacija ninto ve botach.
1: Also, te nesu veci duce, te gusajnce. S tem jo se ta situacija čošku zmirovala, ale ten dupkjo až te kosmiki, te gusajnco, te vrstanju nikak agresivne, abo tak, also cušni vluže, mogu veto ši alergijske reakcije na kože krednuš. Te gnezda su ši vižiš, te ugledaj inak vetemerete, ja wiem, aż do in botach, ja zakazane szake czugi używasz, aż te ludzie nie krydną pen problemy ze sterowatu. O gonach botach nie sam we tego nic słyszał, a ja nie sam myślim, aż to boże se leto zajeści staż.
2: Wodkul, przyjrza popsza om ten dubiowy przyjednik, ja ten przecy już obył, a ja se jano nento rozszerjał na masę, albo przyjrza ten popsza om wet nie dzień.
1: Nie, ten ja domacna drużyna, a ten jo so już cestrzej rozdzierał, nic o botach. Ja nie som nient w stawiznach historii z Leżio, lec perejśnym czasu, jo to już raz było, znasz już. Słuszny żywam w Brignicach pod północnej Bramborskiej, a tam mamy ten problem już 20 lat na niemieni. Ale wesobne te Brignice tam, te mają już taki kontynentalny klima, suche, mniej deszcza, tok w obiadla, to w obiadu ta wielka rzeka wydarzy ten deszcz, a dla tog to podpierają takie drużyny. A nie zdają się to, aż to ma cynisz ze zmieniu klimy.
2: A z tym, aż we Łużyce, takie we Łużyce, jo przecież mniej wede, jo?
1: Było gronio, ucoko temperatury, a po tyżniu dwójko jo suszyna, takie nieco, takie oto teoria.
2: Am te opytają tomu przedniko ju z gadom zadaraż, przyniosło to nieco?
1: No jo, takie to są już w Brignicach leto dwójko gotowali. Aż ten jo kuźdy leto zase przyszedł, groni mi, no jo, ten uspiech jo obgranicowany był. Krytikary grony takie, aż drugie insektowe drużyny lidują potem, albo umrują, a tak. Ja nie są, jak są już raz gronił, żaden fachowc za to, ale ja znam te dyskusje.
2: Nie dają laśkę wytygono, na to jest ten problem.
1: Każ my mamy nasz amt za obswiet, mamy tam dwaniszcza przy Wobiu, a tam są te duby, tam dają szuzi, stare duby, tak, a te lidio napszałdu po tym przytnikom. Każ ten żerio, każde leto, te wopina, pen mygu te teke wetem rejsz, to napszałdu myżno. Te ludzie tam, kęż tam bydle w tych sach, ja menim, ten nie gotują taki wielki stres. Te są musali z tym labować. A każ my mamy twarniszcza, każ twarimy tam nasypę na przykład, a te bomy są tak obsedlone, pen musimy te gniezda, te gusajnce všechny vecerejbaš dáš. Až te živašiary v tých firmu, až te nemajú žiadne problémy. Also to pomáha na kúždu pad, ale zavíšte jano za obgranicované terén. Ja, also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
2: Koni to nám až dubl nemajú popšom žiadnu šancu veci všichože, dejme ľubej druge bomby sajžaš?
1: Ach tak daleko, také nebyšie honiant. Gornice až ten pšednik přijde v žvauach. To mi raz docakáš. Mimo až nikotáre bomby budú umrieť, jo, to máme nienti už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip, kenž pochoda až ja vieme z japanskeje. A dlatok šúži nienti v botách a teke prignicach, tam to teke som už vížil, te jasene v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja gronil, až te jasene, abo te bomové družine, až te budú se dali uvíš, až te budú se teke s časom sčítaš, co vaci, jo? I mi jano cúze bomby, jano usajžaš, to je teke kau.
0: To groni příroda ščítar Jens Martin, ale to nie je šans, vieme, že jednotlivý ľuž teke nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšíš a net ve drugém žilu rozgrona Grigora Klima s Jensom Martinom.

Zahopio se nowy tydzień, a z tym takie nowe rety w naszej muzyce tydzienia. Nasza kolegina Stefani Krautzholz buża w tym tydzieniu duce w Baltikumie, a w tym słyszysz o wetni, już ci to a drugie ten tydzień w naszym programie, a my przeważujemy jej ulet z naszego muzyku tydzienia. Predny spiół słyszymy w litowskiej spiwarki Pauliny, w jej spiłie Westein w zachodności Groni Semia ze drugim, Przyszasz zas, a ja niamku co tomu dooberasz prozne zlubienia, któreż znaju już o dwojko, a co ze mną cynisz, westajn, we zachodności.

0: Zadkula.
1: Na što da heva?
2: Hač tu namiestnie abo doma przed radiom, ja witam was wszych najwutrobniejszo k dżęstniejszemu wusywaniu Zadkule. My sme so dżęsa zaso z naszym słuchomobilom na puć po Łużycy podali, a sme se to radworia dojeli. Tu przy szpotniszczu wubiedzuja so dżęsa zaso mustwa na rajniszczo maj, a zahaja z dżęstniejszym wubiedzowaniom druhu pojcu biczturu. 5 stacjów hižo za nami leži, 4 stacje a finale smieža so hišče vúrač, 5 štúra so potekým hižo zaso pomalku ke konci kila. Što si potekým hišče do Radvoria do junie, to nech spiešne nakvata. A vy viesče, nic na najľubší kvobuk zabič. So by so večer pak pravie poradžiu, nesmenimo dobrie naladžu, tež dobrá hužba falovač. Tu iš milá přerač nám raz, što so dženca za nás přijatovala.
3: Witajcie, dzięca wieczor sam za was pisany hudźbny mix wupytała. Nie słyszycie jenoś jędzysku a serbsku hudźbu, ale też portugizisku ze znatym titulom Balada z bywaria Gustavo Lima.

0: Hej, svetlo mišča sva, to je total to nice čas. Kožiš teže na public viewing, rano vodnjo a noce u trikove čevač, a so vesel so svojimi pšečelemi na kikavu bičevač, što vusledki najlepje tipuje. To učini na kožiš pa svetlo mišča sva, kotrež su, vizanimo bičture, highlight tuto leča byli. Ale vodladaja od ranih vokom Miku za pšiladžovario, su svetove mišča sva teši še cele druge začišče zaostali. Po rozprawie FIFA's Climate Blind Spot New Weather Institute zawinuje turnier mianujcy z najmniejsza 9 milionów ton CO2-ekwiwalentu. Wiatrzacz becza 80% z toho, uczynia przy tym litanski wopkat, po takim szil transportu z litewami. Przebywaniszcza merchandise a gastronomia zawinuje dalsze 1,3 miliony ton CO2-ekwiwalentu. Nimo to je wolny sponsor FIFA woliu koncern Saudi Aramco, tutun słysza k najwiecim zanie rodzeriam wopsyta na świecie, a wużywa sportu sponsoring, so by swój image polepsił. Ale dużo z najmniejsze pak maso FIFA ze swoimi niemoralistkimi sponsorami, a ze na profit orientowanym czynieniom po totalnej tradycji swytuj mistrzostwo. Hina kaczczera wieczor na finalu mistrzostwo. Tam mea hurajora mienucy ke prynym urazi wystawi znach kopaskich mistrzostwo, po prynym poczasu po hodzinu przestoku anicjeno szpiatnacz mięczin, kajś regule po prawom przedpisaja. A to je na štodla, so by so moja gajš od Superbola znata Halftime Show převjezd. S tým pak je FIFA svojske pravidva ignorovala a vamala. Športuji komentátorojo pokazachu na to, so doa přestavka športu sam nieduje. Vústup vumilcu Madonna, Shakira, BTS, Coldplay a Justina Bibera je so vodžila publikuma drepšiuzova, druze pak nebichu vo noj zabavie za čas přestavky přesvedčení.
1: Love!

0: Wielecznych prozy na Ryka zasokuje, że pondzielu abdobieska zabulomska gać prażonu gobasku albo pomysły jest, a są nadzieć, że może swojski team z Cepola Bicztury zatkule prynie miestno wudobyć. To da też wałki przed rajniszczami, a podle nich są przeco ze zajmowanymi przyjadowerymi pielniny. To da to wabi poprom serbskich morosnych, kiż nie wobdziela są na turnierie, kujże tydzień znowa se do najszelakorysich serbskich wiecku dojeć. Nasza zatkula Kamila jest o raz za nas morosnych na praszowała.
1: Ja jedu ke zatkula bić, tu kiż ja tam cilu wile przeczelu zase widzim, kiż nie indu ty na naszą szulu, a tu kiż ja tam przece dobra nalada, ty dobrysz to.
2: Mi są w osobie ta atmosfera tam przecera lubi, jen może se tam ze swymi przeczelami zetkać, przy podlaku z volejbuladać, a w pozadku poprom też przeco jara kul hudźba bieži, a mi są to jednory lubi, co może tam romadze siedzieć.
3: Ja poprom przecku tam subrać, co si ma tam, to kiż ja bólu was lacinienę, ale jeli subrać. Generaju, ja to za to odla cool, tak już wiele znate ludzi trichisz, że to szok wodne piczuła, no szo, dobre kiedzidowe, a te cool w oblacz, kata tam o ta kraja.
4: Ha, to jest jeszcze jedna jara dobra możność, gdyż możemy ich przeczelu, przyuznić, zase widzieć, hajem co rozmę, ha, przy tym kusnisz to dobre je, albo pije, ha, ze przeczelem i co zase widzi, gdyż to takie we szydnym dniu nie ocele możno, ha, to jest jeszcze jedna jara dobra możność, ha, przez tą co atmosferu tyś jara wesele czyni.
0: Poczekim dobra nalada, zromadność, a wiezo też luksus, za nie trasz się sam niczek wieczeri warić. A propos Zatkula Beach, bądźelu za tydzień widzimy się wszyscy zase w Kruszczycach. Wot was na czodzin za jest to turnier, a też tam dała zwiastoszu swódna jecz a bicze. A za wszystkich, kiś zajszły do nies w Kruszczycach na Beach Tury pobyli, przeto jeszcze by prynie raz, zowu to jeszcze klub stacju, to tu namakacze podla Modzińskiego kluba. Termin czerwiny do kalendra zapisać, poczmunyć, a wówak przydać.

0: Mam dziś jeszcze Sun Don't Shine z Klang Carousel. A hit Adventures of a Lifetime ze skupinu Coldplay. Alle druhe hodzin Zadkule zahajimy ze spyrom Cola ze Kamelfahrt.
1: Zadkula.

0: Moje narinči kvobuk, to je naš čenstvši moto na beach turje v Radvorju. A što še tu namestne, je zaujši hišo tu njeden abo tamne kvobuk vuladao. Za letošu beach turu smo se jako zatkulario mjenuce přemyslili, zo je kujža stacija beach turu tak rec mała moto party, tak mijach moj napšikvat v Ralbicach moto 90 let, v Nebečicach bliše moto modro-červene bive, a zajšu tydžin v Votrovje mijach moj moto tank top. Rajario a pšiladovario mijach u dženca v Radvorju po taki nadalk, se svoj narinči kvobuk, respektiv na jednu cap, jen cylindra, kubok woki, ale proszę też o nało stajeć. Hadeś ja takie do ludzi poladam, bo możemy ja rec, hej, jo, tu nien, a potem na kubok ja wuladam, no. Hab szimni stej tu netko Filip Buda, a tu ma ten jeszcze cyle osobite nało. Filip, przeraż mu naszym przyposłucharem, co se si te dżansa nało stają.
1: Hej, ja sam sobie zamyslił, na hej, z takim kubokom, to ja za volleyball stano nekmane, to jest takie wisajo wostane, stano ty saku, albo przywiciku, to co cynere nie chodzi. A to sam sobie myślił, taka cyle pwona riana paryka ze czesanymi włosami, harianymi dojmi łupuszkami, to ta so dżęca chodzi, kiedy ty moty, to jest to riany nałowe, a z tym so też definitiv lepe raja hat z takim kubukom.
0: A tu masz, du masz jetzt takie leżo, za musisz spieszne rabnić, aber takie na nutzną kamoczkę, albo dżęsy ty zrugra moszczył.
1: Na poska jest beta, muta mamo wiezo też jenu pustnisku kistu, a tam so takie wice wiezo namakaja, also jena blond paryka, to tady by szudoma w Serbach nidzie poprawom doma leżeć.
0: To masz prawie tak, ma załyszcze, kujesz, że nidzie doma. Hej, mój narinczy kubuk, dżęca moczo w Radworiu. Dziś nitko raz na rajniszcze poladam, tam haj wubydżu ja so runie za so mustwa, ale tam ja skierę żan kubuk ne uladam. Filip, o tenaj skierę na samą so ideju, gdzieś ty szli z tymi wopuszkami, to so si załyszcze też prawie haj jen kubuk, tu nie skierę, haj, skierę, to, haj, kaj to so hubieńczo raje za nim kubukom, haj bez. A kotry motto was przyszłym tyżyn woczakuje, to przeradżu wam, potom po przyszłym swym

0: Prijedos mi hižo z ekspertomaj vo kopaskih svetových mištastvach rečeli, vezo pak nas ište dalšie menenia zajmuja. Naša mila bie popuču.
1: Ja bu prajo napjate, na koncu pon tiku z vostu, do kus Nimska bieši von, do kus škoda, ha droje, jara droje tikete.
2: Překvapjace, kupajnca, XXL turnier.
3: Zrovnaš, tipvana, a telefonat.
4: Da bich upisane vodmöl na prašenje, kak buchu modos nis virtuel mištostva 2026 z ciomi s vami vopisovali. Za jednich bich uto vulkotne vokomiki na rajnišču, za tamnych překvapjenki z boka favoritu. To la tuta WM bedohorunje historiska, dokilše FIFA polo vobdželniku vode 2023 na 48 mustvu povečiva. To rika přecojace timu, přecojace ro, přecojace milion. Dola je wiecie, tyś przeco lipie?
5: To szun deren ankam, dokuś te jac mustwa, takie kotrysz vielleicht niesu tak cyle dery, kaś na przykład Kapferde, moja tysu burać, a kaś hojen widział, su te dola jara dobre wotrysli, a szetze jac te tak przekwapena, ale na koncu bień dola prajt, so tyśin to nike szczęt jac powieci, kaś oto te planuane, ja to pon kus czeszko, dokuś te rajore pon te jac rymaja, to pon neo te tak stroos, ja mustu, also dum profisport.
4: W socjalnych seczach so tema to Runia Kitro diskutuje. Mnoze witaja reformy FIFA a wiesela so, zo so krajam, kiś niesłyszerki znatym kupańcowym narodam, to Runia możność skicza, zo so na najwiecim jewiszczu świata prezentuje. Na tamnym boku krytykario FIFA wumietuja, zo su turnier jeny szwenku dla powiecili. Dżepak je ranica mies międzynarodnym wujiczom a wikowaniom.
6: To wopraucie bole jeno zoje może wiatrzbyne zaczyn, zo so tym profit poweci, lato to takene myszane minę.
4: Na koncu pak nielicza za fenu liczby albo sportzorojo, ale highlighty albo komiki przeswapjena. Kiś wucinia tajke zwytłe mistrzostwa. Kajke su serbskim modostnym wosiebie we wuociacu wostali.
7: Highlight bysze zo argentinska husto dwajny rutscho leżą, a suszcze dowoli. To by zamy takie małki highlight. Mejo

A co se vy takhle jako dělat na čletni činili? Unie s vukovaniom hotovi abo dola najprve raz gap hier po Abiju. Španijski kopa Laminia Mal je so na kujši pat včera jako dživat na šlitnu se svetovim mištrom muske kopanjce stav. A je so tým najmočji španijski svetovim mištro stavizno. Španičani praji so mini Messi, šako ste vuviče kajšči stil rača v obiju kopariju Messia a Jamala podobni. V celku je dživat na šlitnu v tutih mištro svach jedno rota celiju a jedno rota přijotovo. Mimo titula svetovim mištra je si morosnu tešižo titul Evropsko mištra zdobil, a to, to runia jako najmłodszy raja w stawiznach europejskich mistrzostw muskiej kopańcy. Tedy jeszcze krótko po swoich synatych narodinach. A jeszcze małki fun fact, czera na rajniszu nie staje so Jamal a Messi k prynjemu razy zaczkawoj. Przedziwać na śledzami z tym mianujcy starszy Jamala za swojego synka fotoshooting z tedy 20-letnym koparium Messiom pod towarstwa FC Barcelony dobywoj. A tak jak temu doszło, so je Messi Lamine Jamala przedziwać na śledzami przed kameru kupał. Tedy jeszcze w Pieluchach, dżęca jako jeden z najsilniejszych kopariów świata, je po takim wczera wieczor Lamine Jamal Messi naprzeczo stupił, a jemu pokazał, jak so świetowe mistrzostwa dobudu.

0: Zadkula.
1: Szropiec.
2: Hać do końca augusta stajnie sobotu gajštiš niedzielu wotmiewa so letni open-air event Kulturna zaroda na Burgerskej zarodze přimošć miera w Budešinje. Na cokonie 14 večerkach môže si publikum všelakých vumiucu a všelake vumiuče lubić dać. Ki su na vosobite vášne ze serbštinu zjazani. Tuči su napríklad Milena Vočeriec, skupina jak a Hanka gajštiš duo Hübner Schönefeld. Sidne Svečić, Rioac a Hesoac. Barowy festiwal w Radworu przeproszuje od 7 do 9 augusta za so na wotminja wykonstydzenia. Za początki piatk z natoczyną biła, a od 22 godzin partywa nalada z DJ-om. Sobotu postaraja so EDM House a Techno w dobru naladu. Priede hat so festiwal niedzielu tradicjonalne z rańczym biłkom a swobnym programom nie zaskunci. Při mistrzanskim hače w Gulowe wotmieje so 11. julia a 1. augusta za so Open Air Festival Pumpbeats. Zazwy festivala je piatk večer, sobotu zmieja tam party z DJ-ami, kajš napríklad Ubic abo Putin 0815. W Miłoczanskiej Skale je od 24. do 26. julia Witaj Festival. Tam może popytać o serbsku rycz a kulturu na nowe właśnie z hudźbu, dziewarniczkami, filmami a zetkawaniom zeznać. Sobotu wopróbia wieczorny program skupiny Berlińska Droha, Jank Ahanka Geistisch, Jake Schwarz a Dinitin. Zastupwaci piatk 12 do 25 euro, sobotu 15 do 35 euro, a jeli macie zajm wobejdnie wopytać, płaci to 30 do 60 euro. Dalsze informacje namagacie pod kwitajfestival.de.